ciepły Joker. Ej, ciepły Joker. Ej, ciepły Joker. Ej, ciepły Joker. On dzisiaj galan. Ej, ciepły Joker. Ej, ciepły Joker. Ej, ciepły Joker.